Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Ramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Ramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Pametan lije. Ali pa ti sam